0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: On dziś...
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: 20 lat.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Dziś w regionie padać nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, do tego dosyć ciepło jak na początek października. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy około 20 stopni. W nocy maksymalnie 5, a jutro do 21.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
4: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
3: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
5: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
3: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
1: SK Rzeszów News.
2: Jałuserki, z uwaga kierowcy, od piątku kolejne zmiany na rozbudowywanej ekspresówce. Między Nienadówką a Stobierną ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię. Trwa odmulanie zalewu w Rzeszowie. Prace potrwają do 15 grudnia. Szlachetna paczka wciąż poszukuje rąk do pracy na Podkarpaciu, mówi Michał Obacz, wolontariusz.
6: Wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania.
2: A szczegóły sprawdźcie na stronie Szlachetnej Paczki.
7: Jankes, Gama i Wiktor. Radio SK.
8: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
9: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na SK-owym Messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
8: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
9: Aha.
8: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
9: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by ciężarem będzie.
8: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Rink, rink. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym... Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu, także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To
3: nie,
2: prawda.
0: Nie, kama podje, no kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyli wyprzedzę przez twój tok myślenia, chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia wozi... bankomaty i wozi
0: tak,
2: hajsy?
0: No wozi kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się, no bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.
2: Dua Lipa.

0: co nie odzywa?
1: Nie, nie, trzeba się odzywać, trzeba.
2: Co?
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan
3: ja
1: Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: Bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Mm-hmm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: Coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

0: tutaj Jeska, 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz, jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowieziemy. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Dowieziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym, Kama, posłuchaj uważnie.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
11: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
10: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Trochę chmur i trochę słońca i bez opadów. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni w nocy, maksymalnie 5. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego i Kopis. To do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Powidzno.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
16: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
15: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
17: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
18: SK Sport News.
15: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
17: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
21: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
20: Pan ma na imię Amant.
0: Amant.
12: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
20: Potrzebuję.

0: chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz
1: tak, wybrzmiały. Pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z SK, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego.

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
3: I po reklamie.

0: Tutaj SK, tutaj szósta 47, to już... Happy
1: birthday to you. Oliwka!
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę, halo, halo, cześć!
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz?
3: Dokładnie 1 października.
0: Chła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych. To
4: Janki,
0: dobrze.
4: Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Liwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... No, na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone, Oliwka, żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę,
0: ci życzymy.
3: Że to się najbardziej przyda. Ten.

0: Okej. 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest okej.
1: No, jest bardzo okej. Słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy a. nie śpią, b. pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest poży pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ja ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, SK. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecza węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Złota Polska, jesień trwa w najlepszej. Dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle, zobaczymy około 20 stopni. Do tego chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno, w nocy maksymalnie piątka, a w Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana i Piłsudskiego.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
0: SK Rzeszów News.
1: Michał Serkis. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego i chora M. Chodzi o brutalny atak nożem w jarosławskim opactwie. Prokuratura powołała dwóch biegłych, którzy mają ponownie ocenić jego stan psychiczny. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
4: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
1: Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Prawie 8 milionów złotych, taka kwota z rządowej kasy, zostanie przeznaczona na Podkarpaciu na modernizację 19 orlików.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
7: 2 minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
8: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
9: No, to jest facet, który jest mur beton. Ciekawe, wiesz, czy tym się łatwo skręca.
7: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha. Wszystkie gruchy są tam, no.
9: Wszystkie gruchy jego?
7: Tak.

0: Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Michał to Radio SK, kwadrat po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj
3: Siemanko, pierwszy? Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam. Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankę zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywana. O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
1: Tak. Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy, zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości! Całe szczęśliki słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Widziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. No, jejku. Hipochondryk to jest osoba... No,
0: chyba powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Zaliczamy
3: to
0: znowu?
3: Ja
0: nie, trzymaj nie możemy,
3: się,
0: kochany. To już
3: dzięki,
0: jest...
3: Dzięki, trzymajcie się, miłego ciągka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć! Halo, halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, 7 pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza
5: kebaba.
2: Z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Mamy taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. Jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: To jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: To
2: ale
0: prawda.
2: Tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie bez pana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchaj, strzelał, naprawdę było. Mój synek ma 2 latka niespełna, to było U2. W sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: No też właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21+.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krab Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
10: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
11: To proste. Posłucha o tym w radiu.
12: Uwaga, kochani! Informujemy, że Wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na Was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
10: Zapraszamy!
13: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Bez opadów deszczu w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni, w nocy maksymalnie 5. I przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
20: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
19: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
21: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
22: Eska Sport News.
19: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
21: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
23: Jankes,
24: Jankes,
23: Kama
24: i Wiktor.
23: Wiktor.
24: Radio SK.
0: 6:31 była godziny temu.
3: No teraz właśnie, jakiś taki niepewny byłeś.
0: Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. 6:31 za nami, teraz 7:31, proszę Państwa.
16: Dobry. Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
3: No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
0: Toma, gdyby się dodzwoniła i mogłaby być wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
3: Jak to jaki?

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Pościć.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, na nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz?
3: Yeah.
2: Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England.
2: England, to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
2: Greek?
0: Greek? To jest ta łatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, supermateriały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
7: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
9: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl. Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: I po reklamie.

0: do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nocą się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: No, to wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem
5: w telefonie. Kłaniam się, Bimbały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka została się wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK w czwartek za kwadrans piątek. Dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża. Teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Bez opadów chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach do 20 stopni. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W nocy maksymalnie 5, a jutro do 21. W Rzeszowie teraz wzmożony ruch na dojeździe do ronda Pobitno, do tego na Piłsudskiego i Rejdana.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie. Bo jak mówi...
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
2: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
4: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
2: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają, nie ma powodów do obaw.
5: Nie reagujmy, wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
0: SK Rzeszów News.
1: Michał, u Serki zaruszyła akcja Straży Pożarnej Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. To ogólnopolska kampania na temat zagrożenia w sezonie grzewczym pożarami i zaczadzeniami. A od początku roku na Podkarpaciu doszło do ponad 1100 pożarów w mieszkaniach. Zginęło 8 osób. Rzeszów ruszy z nowym programem zdrowotnym. Chodzi o profilaktykę raka piersi, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta.
6: To nie jest program, który zastąpi badania diagnostyczne.
1: Chodzi o działania informacyjno-edukacyjne i indywidualne wsparcie kobiet. Program ruszy w styczniu.
0: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy, będzie tysiak do
10: wzięcia. Ależ to jest cudowne.
9: No, właśnie.
10: Dajcie znać, w jaki sposób musi się odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
9: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: No. Wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
2: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha, chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się zresetować.
2: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak.
2: Super.
4: Cztery pory roku.
2: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią: wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną,
2: to musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny Marshall.
2: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
2: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8:25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w

0: 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Czyta lektor AI.

0: Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Czwartek, termometry w Rzeszowie krośnie, czy jaśle pokażą nam 20 stopni w ciągu dnia, w nocy piątka. Dziś też padać nie powinno. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, a w Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pomitno.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
8: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
9: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
10: Co to za oburzenie?
9: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no.
11: To jak? Trzeba książki czytać, no. Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
12: Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że pani Jankesie, no zobaczymy, jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym,
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: Oczywiście,
1: też?
0: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okej.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo.
0: Jankę zgubił zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni znaleziono. Słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. Trochę się tam pogubiliśmy, ale potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe! A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, które można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
8: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Jak ten twój piesek, co teraz robi, jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram, ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to była w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama, no. Musisz lepiej czekać.

0: Arkadiusz Łukasz, dzień dobry.
1: Cześć.
0: I Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: Słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje. Dzięki za dziś. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
14: W tym domu nigdy nie zwalnia.
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.

0: Nadal w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Kopisto i Piłsudskiego i przypominamy, że buspasy obowiązują do godziny 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś bez opadów, chmury i słońce naprzemiennie w ciągu dnia. Termometry pokażą nam 20 stopni, a w nocy 5 kresek.
1: Dochodzi 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
1: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
3: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
3: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
1: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżesza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego od 13 rywalem będzie Lerner Tien.
5: SK Rzeszów News.
0: Jał Serkis. Pracownicy zadłużonego szpitala w Lesku nadal nie otrzymali wyrównania do pełnych pensji za 4 miesiące. Chodzi o okres od marca do czerwca. W tym czasie placówka wypłacała pracownikom 70% wynagrodzenia.
6: Nie mam z czego tego wypłacić. Od 1 lipca wypłacamy 100% starej wysokości płac. Natomiast w tej chwili nie mamy z czego wyrównać.
0: Mówił Mirosław Leśniewski, dyrektor szpitala w Lesku. Coraz bliżej do zakończenia prac przy powstającej tężni solankowej w Tajęcinie. Ta ma być gotowa do końca października. Koszt to prawie 2 miliony złotych.
7: Minuta po godzinie 9. No to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
11: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
12: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
15: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
16: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
15: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
16: Pokaż. No, fajne, pasuje.
17: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
20: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczek obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności.
4: Najlepiej z nowym sprzętem.
5: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
6: Daj znać na sk.pl.
7: Słuchaj Eski od rana
8: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
9: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dziś. W delikatesach Piotruś Pan super ceny.
1: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
5: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
6: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Od 10 do 11 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśno, odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do tego dziś padać nie powinno. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
15: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek, świętokrzyski śmiertelny wypadek na krajowej 70C8 dachował rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. A to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
16: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie.
13: Czekaj,
16: z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
15: A o czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
17: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
13: Widocznym, jasne, że tak.
17: Zdecydowanie.
13: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
18: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
19: Przyda się?
13: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
15: A dopytywał uczniów reporterski Rafał Różycki.
20: SK Rzeszów. Sport.
21: Michał Serkis. Czas na kolejne sportowe emocje w niedzielę w stolicy Podkarpacia. Mistrzostwa Rzeszowa Festina Cup, czyli rozgrywki tenisa ziemnego. Na kortach przy ulicy Błogosławionej Karoliny rywalizować będą w kategorii Open zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Na zwycięzcę czeka puchar oraz nagrody rzeczowe. Szczegóły macie na stronie sportowyrzeszów.pl. A w sobotę obejrzymy zmagania w ramach pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Tym razem ekipa Optim Resovia Rzeszów zmierzy się z Polonią Leszno. Spotkanie rusza punktualnie o godzinie 20 w hali przy ulicy Towarnickiego 4.
22: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SK świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
8: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
9: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że Wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na Was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
8: Zapraszamy!
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
17: Stokrotka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
20: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
19: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
20: Pokaż. No, fajne, pasuje.
21: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
22: I po reklamie.

0: Mrozu. Tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Moglińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udziałgałeś mnie? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
8: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
10: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
11: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Piana? Tak, ale jaka?
15: Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham.

0: Stanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Stanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: I po reklamie.
6: W ciągu dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. Temperatura też pójdzie w górę i później na termometrach w Rzeszowie krośnie. Czy jaśle zobaczymy około 20-21 stopni w nocy od 3 do 5. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rajtana i Kopistą.
7: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
8: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
7: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie. To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
9: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
7: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
10: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
7: No, filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
2: SK Rzeszów News.
6: Michał Serkis. 12 października Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozstrzygnie sprawę zabójstwa w Chyżnem z 2023 roku. Oskarżony Sławomir D. zgwałcił i brutalnie zabił 84-letnią Krystynę w jej domu. Został nieprawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Stadion PCLA prawie już gotowy, teraz tylko oczekiwanie na odbiory techniczne. Przypomnijmy, obiekt będzie służył nie tylko imprezom sportowym, ale i również kulturalnym. Łącznie trybuny mają pomieścić ponad 8 tysięcy widzów. Koszty wszystkich prac wynosi około 200 milionów złotych.
11: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
12: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
11: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama.

0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce. I teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF.
2: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
5: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
14: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczernio oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
19: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
20: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
23: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
22: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Narly i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: kończą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy! Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
7: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
10: I po reklamie.
11: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle, w tym momencie od 15 do 16 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do końca dnia padać nie powinno, a przed nami też chłodna noc od 3 do maksymalnie 5 stopni i jutro maksymalnie 21.
12: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
13: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
12: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zwodowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
14: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
12: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
15: SK Rzeszów News.
11: Jałuserki z uwaga kierowcy, od piątku kolejne zmiany na rozbudowywanej ekspresówce. Między Nienadówką a Stobierną ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię. Trwa odmulanie zalewu w Rzeszowie, prace potrwają do 15 grudnia. Szlachetna paczka wciąż poszukuje rąk do pracy na Podkarpaciu, mówi Michał Obacz, wolontariusz.
10: Wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania.
11: A szczegóły sprawdźcie na stronie Szlachetnej Paczki.
15: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso, oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Stawarę na antenie Radia Elska. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ-u, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, Este, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Fryar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Fryar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
5: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
4: Zapraszamy!
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobry. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: magiczny wokal Liwki. Zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13. kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.
17: Średnio 17 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane padać nie będzie. A przed nami chłodna noc od 3 do 5 stopni maksymalnie. Jutro maksymalnie 21.
18: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
19: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
18: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
20: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
18: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
21: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
18: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
22: SK Rzeszów. News.
17: Jałuserki z Wilki pojawiły się w gminie Robczyce. Władze apelują o zachowanie ostrożności i niepodchodzenie do zwierząt.
0: Uwaga kierowcy, 3 października zamknięte będzie przejście graniczne w Barwinku. To w związku z obchodami 82. rocznicy operacji Karpacko-Dukielskiej Dnia Pamięci. A dziś w kalendarzu 1 października, z nim rusza akcja podkarpackich policjantów Świeć przykładem, noś odblaski. Mundrowi będą przypominać mieszkańcom regionu o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. Akcja potrwa do końca roku.
1: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z sobotą na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo-tanecznie, EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę wesce, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana.
7: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj!
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Gastorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabay, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, Omalay, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lykkeli, wspomina mi numer I Follow Rivers. Lykkeli, która święci triumf w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w tym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka, już jutro po godzinie 17:00 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matym Wuczyło po godzinie 23:00 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce, za moment.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale
3: nie wiesz gdzie?
1: Odlot
4: ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
21: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
20: Czyli frosty kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
23: A cappuccino też za piątkę?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A
24: też.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo. I całkiem nieźle mu jeszcze przez tylko mu szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima balerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej.

0: reclamă. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego co wiem o

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Do końca dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie 19 stopni. W nocy od 3 do 5, jutro maksymalnie 21. W Rzeszowie teraz większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana oraz Kopista.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
18: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego.
17: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
19: Dużo tych walizek miał.
8: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
12: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
17: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
6: SK Rzeszów News.
16: Michał Serkis. Jest list gończy za Kamilem B., który w sierpniu tego roku spowodował śmiertelny wypadek w Głogowie Małopolskim. Zmarły w nim 3 osoby. Mężczyzna wykorzystał fakt, że początkowo nie został aresztowany i uciekł ze szpitala w Rzeszowie, gdzie przebywał. 10 października w Rzeszowie rusza kolejne szkolenie w gotowości. W zależności od dostępnych miejsc można wybrać m.in. moduł bezpieczeństwa, medycyny, cyberbezpieczeństwa czy przetrwania. Udział mogą wziąć również osoby od 13 roku życia w obecności opiekuna. Zapisy przez mObywatela.
5: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie na pewno, będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej Bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie!

0: Waka Waka, Shakira i Fresh Ground Radio SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, pod Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzież

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka, przy boku pałeczka, sam mandat.
0: O, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is Soul Service.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
1: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sonity i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché.

0: jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
20: W Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo pobitno. Przypominamy też, że bus pasy obowiązują do 17.30, a jeśli chodzi o prognozę, do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, a w nocy od 3 do 5 stopni.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
22: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
21: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
23: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
21: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
24: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie, kosmetyki.
21: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
25: SK Rzeszów.
0: News.
20: Michał Userkis. Rzeszowianie mogą korzystać z tańszego paliwa. To na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ale należy posiadać aktywną kartę mieszkańca. Miasto od wczoraj zanotowało szturm nowych wniosków.
1: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków.
20: Mówiła Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta. O pomysł zapytaliśmy mieszkańców.
13: Więcej zostaje w kieszeni.
14: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
18: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
20: A my przypominamy, że od dziś inaczej jeżdżał autobusem. PK, sprawdzajcie rozkłady.
25: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
26: Jak Sońta i Korościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
27: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
26: Okej. Dajmy mu szansę. Zobaczymy.
27: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z Nadal Nowogrodzka, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: A posłuchajmy wspólnie. Wiesz co?
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no nie nad kaptury, głową. Nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. Tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiel?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy, jak zlikwidować, co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajne!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
8: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
7: Zapraszamy!
9: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i super metraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: I po reklamie.

0: tip of you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na eskowym messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co by to
1: ja mam wybrał? Trochę i to, i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli mam kumulację.
0: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem a patrzy. Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczernio oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest, i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: taniej!
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Cześć, z tej strony Szlendi, miłośników sportów strzeleckich, myśliwstwa.

0: survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
1: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
2: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyziemione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chiang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Kierowcy, omijajcie Krajową 9 w kierunku Rzeszowa. Po wypadku w Rudnej Małej tworzą się duże korki od Głogowa Małopolskiego aż do węzła Rzeszowe Północ. Objazd zalecany przez autostradę A4 albo przez Jasionkę. Na teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Kopista.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
10: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
9: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
11: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
9: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
12: SK Rzeszów. Sport.
13: Michał Serkis. Czas na kolejne sportowe emocje w niedzielę w stolicy Podkarpacia. Mistrzostwa Rzeszowa Festina Cup, czyli rozgrywki tenisa ziemnego. Na kortach przy ulicy Błogosławionej Karoliny rywalizować będą w kategorii Open zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Na zwycięzcę czeka puchar oraz nagrody rzeczowe. Szczegóły macie na stronie sportowyrzeszów.pl. A w sobotę obejrzymy zmagania w ramach pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Tym razem ekipa Optim Resovia Rzeszów zmierzy się z Polonią Leszno. Spotkanie rusza punktualnie o godzinie 20 w hali przy ulicy Towarnickiego 4.
14: Słońca i koroście. Czyli SK.
15: SK. W radiu SK. SK.
16: Po 16.03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj, na jaką literkę, Cinek?
17: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
16: Ja. Fajne.
17: Takie zwierzę jest, wiesz? Jak?
16: Mądre, wiem. Podobne do byka,
17: jestem mądry.
16: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania, co jest dzisiaj, Cinek?
17: Do wygrania jest torba i butelka Radia SK.
16: Okej.
17: Do wyboru dla zwycięzcy.
16: No dobra, już. Cicho, numery telefonów na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Radio bardzo SK. Nam miło, Paweł.
3: Z innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Okay. Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej, moim
0: jak
1: zdaniem.
0: Jest, ale jak jest w kościele poświecone?
1: A, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy. Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk.
0: Ajajaj.
3: Jezus.
1: Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj, nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica
0: się
1: by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje Mariuszu, co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci
0: Grimm? No tak, ale fajnie się Czerwony Kapturek
1: wilk
0: kończy.
1: Strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam
0: ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, ale przeżyli.
1: Tak, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co się dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Thank you.

0: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Babyset, Salomon Eskin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytania jakieś
0: usta.
1: Nie wiem,
0: czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni, 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy
1: nie,
0: się
1: nie
0: zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach i nie jesteście nadpotliwi...
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: tu Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina, po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
2: No.
0: Nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
2: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
2: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath?
2: Coś takiego. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
15: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
14: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
18: Nie, a powinno?
17: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
18: I możesz z nich korzystać?
17: Jasne, w każdej chwili.
18: To i ja się zapiszę.
17: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
22: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczernio oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy ciebie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię.
0: Taki bliźniak 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Take Me Back i Kygo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kygo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kygo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to bo nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w SK.
1: To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
6: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny.

0: Ad Gold lub krema od 200 do 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Popołudniowe korki nie odpuszczają. W Rzeszowie nadal tłoczno na Chopina Targowej i na Ruszewicza. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. W nocy od 3 do 5 stopni, jutro maksymalnie 21.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
5: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym miał się złumił. Takiego czego nie będzie.
4: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
6: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
4: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
7: Zawsze dobre rozwiązanie.
8: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
9: Pewno obniżka ceny pomoże.
10: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
9: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
4: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
1: SK Rzeszów News.
3: Jałuserki ze śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie postawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie ich chora M, podejrzanego atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne.
3: Choć jego stan miał się nieznacznie poprawić, prokuratura zapowiada kolejne badania biegłych. Ruszyły prace przy przebudowie nawierzchni ulicy Baczyńskiego w Jaśle. Potrwają około 3 tygodni.
12: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
13: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą te miesięcznice i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7, mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: Czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, na miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Jak syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat Michał, czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: If Only You, to jest Deny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Tak, mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu się z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie.
0: Dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy danych i niekontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy danych i niekontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z Państwa bazy... Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszam.
1: No nic, mają rodziny.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego.

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
5: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
4: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Fajne. Druga to część będzie Adam i Ewa.
2: No ale spokojnie,
1: mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Aha.
1: No, okej.
0: Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera, jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, że to jest ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie. Eddie Federer to był ten Menago Małysza na początku
1: Piotr
0: tej kariery.
1: Głowacki zagra Jana Blecharza.
0: Aha.
1: A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Longer, tu Radio S, Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No z zieleni akurat, ale co
0: wiesz,
1: tam...
0: Wiesz co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny dzień, No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo ja uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
5: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
4: Zapraszamy!

0: będzie ostatnia reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: I po reklamie.
3: SK. SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.

0: zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię, szukamy ciebie. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2000.

0: 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Temperatura spada i w nocy na termometrach od 3 do 5 stopni, jutro maksymalnie 21, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów deszczu. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Kopisto, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
4: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
2: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
5: SK Sport News.
4: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Taina 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geą. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę, Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
2: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
5: SK Rzeszów News.
3: Jałuserki se ponad 14 milionów złotych to wartość wszystkich kradzionych pojazdów zatrzymanych na podkarpackich przejściach granicznych w tym roku. Ostatnio do odkrycia doszło w Korczowej. Samochód był poszukiwany przez niemieckie służby. Jego kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Krosno bez nocnej prohibicji. 10 miejskich radnych było za, a 10 sprzeciwiło się zakazowi sprzedaży alkoholu po 23. Nowe trasy rowerowe powstaną w Beskidzie Niskim. To dzięki współpracy gminy Bukowsko, Besko i Zarszyn.
6: Imprezka. Imprezka.
7: Imprezka.
6: Eska.
7: Eska.
8: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hanczak.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata. Specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha. Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och,
1: dzień dobry.
0: Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
1: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
1: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w Imprezie w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana słuchajcie Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexha i David Guetta.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
14: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
13: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
17: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
16: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
17: Pokaż. No, fajne, pasuje.
18: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
19: I po reklamie.
20: Rzeszów na czasie.
21: Przed mikrofonem Michał Serkis. Był już w 40 krajach na 6 kontynentach i od lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej planety. Wojciech Cejrowski, bo o nim mowa, tym razem przyjedzie do Rzeszowa ze swoim programem Ale Meksyk, poprowadzonym w stylu stand-up comedy. Wystąpi już 6 października w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. I jeśli chcielibyście się wybrać, to zróbcie głośniej, bo mamy dla Was wejściówki. Jeśli chcecie je zgarnąć, to piszcie maila na podkarpacie@sk.pl, a w treści przekonajcie nas, dlaczego to właśnie do Was mają trafić bilety. W poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w Rzeszowie na wielkim ekranie, francusko-włoska produkcja Vivaldi i ja.

0: do 19.
1: Muzyką się żyje.
2: To urodziny, na których zawsze...
0: Klubu filmowego Klaps w Rzeszowie na wielkim ekranie francusko-włoska produkcja Vivaldi i ja. Start o 19.
1: Muzyką się żyje.
2: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dobhouse. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
2: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonators pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to im

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzko.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: ale to chodzi, już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło, jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Węsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie jak Sully Bon, będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż u rodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale
3: nie wiesz gdzie?
1: Odlot
4: ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie.
7: Zrobisz to z OBI.
8: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
13: Je się łakocie z delikatesów centrum.
14: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
15: Piana? Tak, ale jaka?
16: Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: dziwna. A kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: No właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, no potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosówka w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej? Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Just

0: Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosley, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu

0: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekoresowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekoresowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
7: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
8: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
9: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Firma Fibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@fibrain.pl. Mamy technologię, szukamy Ciebie.
12: I po reklamie.
13: Rzeszów na czasie.
14: Michał Userki, ze 24 godziny jeden pomysł i wyzwania prosto ze świata nauki i kosmosu. Stalowa Wola ponownie dołącza do NASA Space Apps Challenge 14 i 15 listopada. Uczestnicy będą pracować nad własnymi rozwiązaniami inspirowanymi prawdziwymi problemami związanymi z kosmosem, technologią i obserwacją Ziemi. Do udziału mogą zapisywać się mieszkańcy Podkarpacia, w tym Rzeszowa. Nie trzeba być programistą. A już 4 października ruszają paralekkoatletyczne mistrzostwa Rzeszowa, wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rosiru.
15: Muzyką się żyje.
12: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
13: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte

0: urodziny Dob House, gdzie między innymi zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
1: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
2: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
1: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdopodobnie, no. Impreska. Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Kanczak, witajcie.

0: Ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round, Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem, ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też, tam można zostawić głosówkę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
13: To będzie ostatnia reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
14: I po reklamie.

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel. Być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa

0: Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lone Star Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lonestark.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,90.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: I po reklamie.
5: Rzeszów na czasie.
6: Jałusarki zbędzie las, lód, być może także śnieg, no i noc, a także blask pochodni i ognisk. To podczas drugiej edycji biegu ognia i lodu w Głogowie Małopolskim nieopodal Rzeszowa. Ta biegowa impreza wprawdzie dopiero 28 listopada, ale dajemy już znać, bo trwają zapisy, a liczba pakietów ograniczona. Poszczegóły odsyłamy na facebookowy profil organizatora, czyli Klubu Morsa Słoneczko. W październiku startuje Tauron Liga i swoją rywalizację o najwyższe cele rozpocznie ASEK Oresowia Rzeszów. Pierwszy mecz siatkarze zagrają na wyjeździe. Zmierzą się z Politechniką Częstochowa, potem wyjazdowe spotkanie w Chełmie, a na Podpromiu mecz będzie 31 października z Treflem Gdańsk. Szczegóły na asekoresowia.pl.

0: Gwiazdka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Jak świadomie wejść na rynek pracy, po co płacimy składki i co młodzi ludzie powinni wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych? Odpowiedzi na te pytania daje projekt Lekcje z ZUS, do którego mogą dołączyć szkoły, a więc także uczniowie z Rzeszowa i całego regionu. Na najlepszych czeka też olimpiada i szansa na indeks na studia. O szczegółach z przedstawicielem ZUS rozmawiała Emanuela Kwaśniak.
2: Zaglądamy do podkarpackich szkół, bo tam, jak co roku, o tej porze rusza program Lekcje z ZUS i właśnie o nim porozmawiam dziś z moimi gośćmi. W studiu ze mną jest pani Alicja Kochanowicz-Grabuś, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji z Rzeszowskiego Oddziału ZUS. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz pan Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS.
4: Dzień dobry.
2: Na czym właściwie polegają lekcje z ZUS i do kogo są skierowane?
3: Lekcje z ZUS, 13. edycja, a nuż szczęśliwa będzie dla naszych tutaj olimpijczyków, bo pokłosiem lekcji ZUS jest właśnie olimpiada. Na czym polegają? 4 bardzo przystępnie, wręcz znakomicie podane tematy, dlatego że gotowe prezentacje są online dla nauczycieli na naszej stronie. ZUS/edukacja, tam zakładka szkoły ponadpodstawowe, tam prezentacje, materiały uzupełniające, quizy. W bardzo, bardzo ciekawy sposób można podać te lekcje, na tym polega ich wyjątkowość. Pierwszy temat, świadomy zawsze ubezpieczony. Dobrze mieć tą świadomość, że trzeba być ubezpieczonym, chcąc wchodzić w dorosłe życie. Drugi, co ci się należy, kiedy płacisz składki? Równie dobrze wiedzieć, co nam przysługuje w momencie, kiedy wkładamy do systemu i jeśli chcemy z niego wyciągnąć. Renty i emerytury. No i ukrywajmy, każdemu młodemu człowiekowi ZUS kojarzy się właśnie z przysłowiową emeryturą bądź rentą. I czwarta lekcja, nowum, bo wcześniej był to elektroniczny ZUS. Tego roku mamy nową szatę graficzną podręczników, które są też dostępne. Oprócz lekcji online mamy podręczniki dla nauczycieli, dla uczniów wersji papierowej. I czwarta lekcja to jest ABC przedsiębiorcy. Dobrze wchodzić na rynek pracy, już oczywiście zaczynając na przykład studia i dorabiając sobie na wakacje, albo potem wchodzić w dorosłe życie, wiedząc, w jaki sposób można założyć firmę.
2: I te lekcje z ZUS są skierowane do uczniów szkół średnich, tak?
4: Dokładnie, lekcje ZUS, projekt Lekcje ZUS, jak również kolejny etap, czyli olimpiada, to przedsięwzięcie, które adresujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych, szkół średnich. Myślę, co warto tutaj wspomnieć, co wspomniała także Alicja przed momentem, jest to ten projekt, którego celem jest przekaz prosty i przystępny, wprowadzenia młodych osób w świat nie tylko biznesu, świat być może tych dorosłych decyzji, które kojarzą się z tym, że mam na to jeszcze czas, bo za chwilę to jeszcze kilka tych lat mi zostało, ale przecież absolwenci szkół średnich, w szczególności szkół technicznych, szkół zawodowych, ale także ogólnokształcących, to tak naprawdę już uczestnicy rynku pracy bardzo często, dlatego my, przekazując tą wiedzę, no, kierujemy ją przede wszystkim właśnie do tej grupy docelowej. Ta grupa docelowa szkół średnich jest tam doskonałą grupą, dlatego że to oni za moment zasilą rynek pracy, nie tylko podkarpacki.
2: Tutaj, jak wiele młodych osób może nas aktualnie słucha, sobie może pomyśleć, no to nie są łatwe tematy, tak by się zdawało. Jak tutaj moglibyście Państwo ich zachęcić, że te tematy są właśnie podane w taki przystępny sposób, że nie trzeba się ich bać, że później nie tylko wykorzystają to sobie na olimpiadzie, o której zaraz sobie porozmawiamy, ale także właśnie w życiu.
3: Zawsze, kiedy jestem w szkołach i realizuję lekcje z zakresu ubezpieczeń społecznych, zachęcam młodych ludzi, oprócz tej rzetelnej, takiej teoretycznej, praktycznej i prawdziwej wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, jak Pani wspomniała, de facto bardzo trudnej, oprócz tych lekcji, które są podane i online, i w wersji papierowej, zawsze informuję, że mamy na YouTubie, na elektronicznym ZUS-ie mamy kanał, właśnie nazywa się Elektroniczny ZUS. I tam, słuchajcie, naprawdę warto zaglądać. Dlaczego? Dlatego, że tam są bardzo przystępne, taki z lekkim przekąsem, z przymrużeniem oka, podane filmy na temat właśnie ubezpieczeń społecznych. I ta trudna tematyka, wiem, że dzisiaj najlepiej dotrzeć do młodzieży właśnie też krótkimi filmami, rolkami, jest podana właśnie w sposób taki, że idzie ją załapać.
4: Myślę, że warto jeszcze dodać, że ta tematyka tak została dobrana, aby była ona interesująca nie tylko w kontekście pierwszej pracy, ale także świadczeń, które my możemy otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wspomniała Alicja wcześniej, no jak ktoś słyszy ZUS, no to senior, emerytura, a renta. Ale ZUS przecież teraz to mnóstwo świadczeń dla rodzin. To 800+, to wyprawka szkolna, to aktywny rodzic. Jeden z najnowszych projektów to jest wsparcia naszych rodzin. Ale również takie pytania, które czasami czasami krążą po internecie. Czy ZUS może zbankrutować? Skąd ZUS bierze kasę na emerytury, na rentę, ale także jakie świadczenia mi przysługują, kiedy zostanę rodzicem, czyli kiedy mam prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też ojcowskiego i jakie świadczenia z tego tytułu otrzymam, ale także takie, myślę, dwie prozaiczne sytuacje, czyli chorobowe, co to takiego, kiedy ten ZUS wypłaci mi ten zasiłek, w jakiej wysokości, dlaczego tyle, a nie w takiej, a nie w innej wysokości, oraz kwestia, którą zwracamy uwagę od dawna, czyli kwestia naszego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa w pracy, czyli świadczeń, gdyby się mi coś stało w związku z wypadkiem przy pracy.
3: Ja jeszcze wspomnę, że niejednokrotnie te tematy można podać oprócz tych takich książkowych de facto, które muszą być realizowane wedle książki, bo są potem przepustką do olimpiady, czyli tej rzetelnej wiedzy, można podać je i często podajemy właśnie na zasadzie faktów i mitów. Obalamy mity i tworzymy fakty.
2: A jak to wygląda w praktyce? Mamy te lekcje, tutaj od razu zapytam, szkoły wciąż mogą się zapisywać do tego projektu?
4: Tak, oczywiście, nabór do projektu Lekcje ZUS jest prowadzony cały czas. Mamy jednak termin 23 października, jest to termin, do którego szkoły zgłaszają się do olimpiady. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniu społecznym. Szereg informacji udzielają właśnie koordynatorzy do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, mamy tutaj dwie osoby. Obecna dzisiaj z nami w studiu Alicja Kochanowicz-Grabuś, gdzie możecie zadzwonić, jeżeli jesteście uczniami, dyrektorem bądź nauczycielem, na przykład Rzeszowa, Przemyśla, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia czy Leżańska. Z kolei, jeżeli jesteśmy mieszkańcem, czy uczęszczamy do placówki, bo to naprawdę o to chodzi, że placówka mieści się na terenie powiatu dębickiego, krośnieńskiego, sanockiego, jasielskiego, czyli to południe i zachód Podkarpacia. W takim przypadku kontaktujemy się z koordynatorem w oddziale ZUS w Jaśle, Marzena Miśkiewicz. Na miary do koordynatorek znaleźć możemy na stronie internetowej zus.pl/edukacja.
2: Mamy szkoły zapisane. I jak wygląda to dalej? Kiedy odbywają się te lekcje? To są pewnie dodatkowe lekcje.
3: Jak Wojtek wspomniał, same zgłoszenia do olimpiady można przesłać tego roku, to jest nową uwagę, elektronicznie właśnie, na naszej stronie zakładka ZUS, łamane na edukacja, zakładka edukacja i tam szkoły ponadpodstawowe, zakładka olimpiada. Można nauczyciel bądź dyrektor, sekretariat może wysłać takie zgłoszenie elektronicznie. Na podstawie tego zgłoszenia mamy już wiedzę, że szkoła nie tylko chce brać udział w lekcjach ZUS, ale właśnie też w olimpiadzie. Zresztą jest też oddzielna zakładka samo zgłoszenie do udziału w lekcjach ZUS. Można też oczywiście to załatwić telefonicznie, kontaktując się też mailowo. Ale co? Szkoła, która chce być w olimpiadzie, musi zrealizować te cztery tematy. Cztery tematy, jak wspomniałam, same tytuły tematów lekcji przytoczyłam. Same lekcje są realizowane bardzo ciekawie, bo są uzupełniane różnego rodzaju quizami, ćwiczeniami. Można też urządzić sobie pogadankę, zapytać nauczyciela, co sądzi na temat. Można się też nie zgodzić z czymś, właśnie wytłumaczyć te fakty czy mity. Zawsze odsyłam również na elektroniczny ZUS na YouTube'a, gdzie można sprostować pewne rzeczy, pooglądać filmy, wzbogacić swoją wiedzę. Oprócz tego, że nauczyciele realizują w szkołach, zawsze może być ten kontakt z koordynatorami, czyli właśnie z nami. Można zadzwonić, jeśli nauczyciele czegoś nie rozumieją, przed na przykład pierwszym etapem olimpiady. Mogą zadzwonić, zapytać, dopytać. Zawsze jesteśmy, służymy pomocą, jesteśmy od tego, aby wyjaśnić.
4: Pytała też pani, czy są to jakieś dodatkowe zajęcia. Niekoniecznie. Bardzo często przecież w szkołach są takie bloki około biznesowe. Mam tu na myśli właśnie lekcje. No nie tylko w szkołach o profilach jakichś ekonomicznych, takich finansowych, gdzie przecież te zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych są realizowane w ramach podstaw programowych, więc tutaj już mamy duże ułatwienie, bo znaczną część przecież tych elementów tutaj już uczniowie posiadają. Niekoniecznie musi być to lekcja dodatkowa, no bo wiemy, że nie każdy ma ochotę siedzieć po godzinach, nie tylko w pracy, ale także w szkole. To wszystko zależy od nauczyciela, bo mamy taką wiedzę, docierają do nas sygnały, że czasami te lekcje, te o ubezpieczeniach społecznych są realizowane w ramach właśnie lekcji przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, czasami także w ramach lekcji wychowawczych, także możliwości tutaj jest dość dużo. Pierwsza rzecz, czyli sam nauczyciel otrzymuje od nas komplet materiałów edukacyjnych, tak naprawdę zostaje wyposażony we wszystko, w to, co mu jest niezbędne do tej lekcji przeprowadzenia. Nie ma też przeszkód tym, abyśmy, jeżeli się skontaktuje chociażby właśnie z Alicją, żebyśmy go przeszkolili, tak, jeżeli ma jakieś wątpliwości i czasami jest to też dla niego ciekawe z prywatnych różnych względów, gdzie dozyskuje też informacje przydatne dla jego prywatnym życiu, co też się przekłada być może na większe zainteresowanie materią ZUS-u. Druga opcja, że placówki, szkoły zapraszają nas jako pracowników ZUS-u i też nie tylko Alicja, ale także w całym województwie, wszystkich miastach, jeżeli ktoś ma taką ochotę, aby to pracownik ZUS-u przyjechał i poopowiadał mu, mówiąc kolokwialnie o ZUS-ie, czyli na przykład chodzę sobie do liceum, czy do technikum w Stalowej Woli, czy też w Przemyślu. Najprościej, myślę, będzie też skontaktować się po prostu z tym ZUS-em, który mamy pod ręką, czy to przy ulicy Brodzieńskiego w Przemyślu, czy Popiełuszki w Stalowej Woli. Tam wydelegowany pracownik pójdzie, przedstawi te zagadnienia. Również trzecia opcja to odwiedzenie nas w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to po wcześniejszym umówieniu terminu, dograniu. I takie, no, może nie wycieczka do ZUS-u, bo brzmi to trochę dziwnie i zabawnie, ale w ramach lekcji chociażby właśnie przedsiębiorczości, czy takich, kiedyś to się nazywało WOS, teraz chyba historia i teraźniejszość bardziej, no to przychodzą i dowiadują się też chociażby, jakby załatwić sprawę w ZUS-ie, zwłaszcza, że mnóstwo tych spraw w tym momencie załatwiamy elektronicznie i temu też służą lekcje ZUS, żeby przekazywać, że no skoro wszyscy jesteśmy smart, jesteśmy w sieci, no to czemu te sieci nie wykorzystać do załatwiania swoich spraw?
2: Mamy te lekcje ZUS, tutaj uczniowie z regionu mogą się wiele dowiedzieć, aby, tak jak Państwo wspomnieliście, przygotować się do olimpiady. Jak to wygląda? Czy to uczniowie właśnie mogą sami zdecydować, że będą do tej olimpiady startować, czy nauczyciele oddelegowują konkretnych uczniów? Kiedy ta olimpiada i też o etapach, jakby Państwo wspomnieli?
3: 4 lekcje za nami, szkoła zrealizowała, bo wiadomo, są przepustką do tej olimpiady. Jak to wygląda, że tak powiem, olimpijczycy, ci chętni, więc na pewno, jak to w każdej szkole, są stosowne praktyki wypracowane przez szkołę, przez uczniów, a też przez nauczycieli, więc są, jeśli mogą, są stali olimpijczycy i jeśli mogą, przystępują z roku na rok, już pytają, jako ciekawostkę powiemy wcześniej nauczycieli, czy będzie olimpiada, czy szkoła będzie realizowała i pani będzie realizowała lekcje ZUS. To jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne. No, ja podejrzewam, że są też przymusowi ochotnicy, a może nie przymusowi, bo wiadomo, że jest to nagradzane szóstką, załóżmy, z przedsiębiorczości, prawda, za taki udział. Tych olimpijczyków w tamtym roku mieliśmy, mogę bazować na wiedzy, i mówię o województwie podkarpackim, ponad 1000, którzy brali udział w olimpiadzie. No właśnie, zrealizowani lekcje i przystępują do pierwszego etapu, do etapu szkolnego, który odbywa się na etapie szkoły.
2: Okej, mamy etap szkolny. Tutaj pewnie kilka osób, którzy najlepiej napisali tą olimpiadę, przystępują do drugiego etapu. Pewnie etap wojewódzki, tak?
3: Tak, etap wojewódzki. Etap wojewódzki odbywa się zawsze w Rzeszowie. Z reguły był na uczelniach, z którymi mamy też podpisane umowy. Tego roku już wiemy, że prawdopodobnie będzie to Urząd Wojewódzki. I tutaj na etapie wojewódzkim mamy zespoły wyłonione z całego Podkarpacia, czyli z terenu działania oddziału ZUS w Jaśle i terenu działania oddziału ZUS w Rzeszowie. Mamy z reguły 20 plus zespołów i na etapie wojewódzkim wyłaniamy jeden zespół, który jedzie potem na etap centralny, który odbywa się w kwietniu w centrali ZUS. I tam już uczniowie walczą o indeksy uczelni wyższych.
2: To jest o co się starać, jak najbardziej. Jeszcze jakbym tutaj mogła taką podpowiedź dla naszych słuchaczy, być może chętnych, jak wygląda ta olimpiada? To są pytania otwarte, zamknięte, może takie i takie? Byśmy mogli w ogóle o tym wspomnieć.
4: Wspomnieć możemy, bo nie jest to tajemnicą, bo przecież wiemy, że w internecie można znaleźć wszystko. No nie znajdziemy testów na tegoroczną edycję, ale sam widziałem, że gdzieś po sieci krążą zadania, które się pojawiały. Olimpiada to testy. Naprawdę testy, które mogą być jedno, wielokrotnego wyboru, w zależności od pytania, tak więc jedna, czy też więcej odpowiedzi. Myślę, że warto i możemy o tym wspomnieć, że nauczyciele, czy też nasi pracownicy, przygotowując do olimpiady, czasami też robimy takie doskonalące jeszcze po tym etapach szkolnych, przed etapem wojewódzkim, albo dla laureatów etapu wojewódzkiego, ci, którzy jadą do Warszawy, dodatkowe zajęcia, gdzie myślę, nie jest zjawiskiem odosobnionym, że przerabiamy zagadnienia, które były w latach poprzednich, te zagadnienia, te pytania, które się pojawiały. No każdego roku pytania się różnią. Być może ma to związek też z tym, że ZUS przyjmuje nowe zadania i nie wiemy tak naprawdę, czy jeszcze do końca przyszłego roku jakieś nowe zadania nie będą przyjęte, chociaż na ten moment bazujemy na materiałach dydaktycznych, bo w olimpiadzie nie ma nic innego niż w tym podręczniku, który może podręcznik, to dużo powiedziane, taki materiał informacyjny, bo to nie są książki wielotomowe, to jest stosunkowo nieduża publikacja. Olimpiada bazuje na tym, co w tej książce jest i nie ma pytań, które wykraczałyby poza bezpośrednio tutaj, przynajmniej jeżeli mówimy o etapie szkolnym i etapie wojewódzkim.
3: Wojewódzki, dokładnie. Jest to podręcznik nauczyciela i podręcznik łącznik ucznia, wersja online bądź wersja papierowa, wedle życzenia. Nauczyciel może mieć i uczeń też wersję papierową. Tego roku było on aktualizowane w pięknej szacie graficznej. I właśnie jak Wojtek wspomniał, etap szkolny i wojewódzki to jest wiedza de facto z zeszytu jednego i drugiego.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Po 1989 roku Polska weszła w czas wielkich zmian, które szczególnie mocno odczuwalne były w gospodarce. Wysoka inflacja, bezrobocie i upadek wielu zakładów pracy sprawiły, że także na Podkarpaciu codzienność szybko się zmieniała. O tym, jak wyglądała ta rzeczywistość dla mieszkańców Stalowej Woli, Rzeszowa czy Przemyśla i jaką rolę odegrał w niej Leszek Balcerowicz, dowiecie się z tej rozmowy. Z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało Polska i Podkarpacie po 89 roku, czyli porozmawiamy sobie o gospodarce i co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: No i klasycznie na początek zapytam właśnie o tło tych wydarzeń, czyli jak ogólnie wyglądała sytuacja Polski i Podkarpacia tuż po 1989 roku.
6: Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, ja już wspominałem o tych kwestiach z końca lat 80., o strajkach, o różnego rodzaju problemach i to, o czym należy pamiętać z pewnością, to to, że rok 89, choć oczywiście przełomowy z punktu widzenia naszego ustroju, no to jednak nie zlikwidował tych problemów, bo okej, możemy się chwalić tym, że wchodzimy w czas demokracji, reform, no ale jednak te problemy nie znikną. No, zadłużenie jest, bezrobocie jest, problemy. Gospodarkę trzeba przekształcić z centralnie planowanej na tą wolnorynkową, którą znamy z dzisiaj. No i to są ogromne wyzwania. No, pamiętajmy, gigantyczna inflacja wtedy to oczywiście, co niektórzy mogą sobie pamiętać, te banknoty 1200, prawda, 100, te większe takie nominały, powiedzmy, które były powszechne. No, inflacja w sierpniu 89 wynosiła 39,5%. Później, ledwie parę miesięcy później, już 54,8%. Zaokrąglając, no prawie 20-15% skok, prawda? To przekładało się z kolei na gigantyczne ceny. Dodatkowo jeszcze deficyt. Także no, tych problemów było dość sporo i trzeba było znaleźć sposób, aby w jakiś sposób przełamać ten impas, aby zmniejszyć inflację, aby uzyskać pożyczki zagraniczne. O, bardzo dużo wyzwań, a bardzo mało czasu.
5: Co to znaczy, że bardzo mało czasu?
6: No pamiętajmy, że ta sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, prawda? I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że komunizm się rozpadł, że trzeba stworzyć nowe instytucje, no to logiczne było to, że bezrobocie może rosnąć, że koniunktura, owszem, może w jakiś sposób pomóc, ale jednak bez odpowiednich działań, no to kryzys będzie się pogłębiać, prawda? W związku z tym konieczne było szybkie działanie. Oczywiście tutaj w zależności co ekonomista, co historyk, to inna opinia, o tym też będę później mówił. Niemniej jednak faktem jest, że ta hiperinflacja już, bo tutaj nie mówimy tylko o inflacji, która jest w tym momencie na przykład, która zawsze w jakimś tam stopniu jest, tylko o hiperinflacji, która narastała gigantycznie. Myślę, że jeśli szukamy odpowiedzi na to, co się może zdarzyć, jeśli nie zajdą szybkie reformy, no to mamy przykład Argentyny w dzisiejszych czasach. Także to jest dość skomplikowany temat i wymaga on drastycznych działań, które przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego Polski i do tego, by przede wszystkim cały nasz majątek się nie rozpadł.
5: I szybkiej reakcji.
6: Szybkiej reakcji, zgadza się.
5: No właśnie, co miał z tym wspólnego Leszek Balcerowicz, o którym wspomniałam na początku?
6: Leszek Balcerowicz był, w zasadzie jest do tej pory profesorem ekonomii, zresztą można śmiało powiedzieć, że światowej sławy. W tamtym okresie dano mu dość niewdzięczną rolę, bowiem w latach 90-91 i później jeszcze też drugą moją kadencję, ale już nieco później, pod koniec lat 90. był ministrem finansów. Postawiono przed nim dość trudne zadanie, bowiem miał znaleźć receptę na te problemy, które się wówczas piętrzyły. Czyli z jednej strony to zahamowanie galopujących cen, na zwalczanie inflacji i na doprowadzenie do stanu, który umożliwiłby otrzymanie pożyczek międzynarodowych, co było też niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. No, pamiętajmy, tak naprawdę po tym, jak okazało się, że to życie na kredyt w epoce Gierka było bardzo nierentowne i nie do końca przemyślane, choć oczywiście starsi słuchacze mogą mieć sentyment do tych czasów, bo rzeczywiście w tamtym okresie dużo takich pozytywnych zjawisk też się działo. Niemniej jednak było to życie na kredyt. I po tych 10 latach do tej pory gospodarka Polski nie mogła sobie z tym poradzić. Trzeba było tak naprawdę stworzyć nowy model gospodarczy, który wpasowałby nas w świat zachodni. I tutaj właśnie była ta rola Leszka Balcerowicza, który, co też warto wspomnieć, no, był w tamtym czasie na zachodzie, miał okazję też zdobywać doświadczenie, wiedzy również w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. I w tym przypadku no, jemu rzeczywiście ta rola przypadła. Też pamiętajmy, że reformy Balcerowicza to tak naprawdę cały pakiet reform. To było bodajże, jak dobrze pamiętam, 11 ustaw, nad którymi trzeba było dyskutować, które w większości przypadków przeszły bez jakiegoś tam oporu, można powiedzieć, dużego. Chociaż to też zależy tak naprawdę od perspektywy, jak na to spojrzymy. Niemniej jednak no, w tamtym okresie Sejm też zdawał sobie sprawę, że reformy muszą być drastyczne i szybkie. I co jeszcze? Co można ewentualnie powiedzieć, jeśli chodzi o sam stan? No, z pewnością łatwo jest powiedzieć wolny rynek, otwieramy wszystko i będzie dobrze. Natomiast to tak naprawdę działania o charakterze wolnorynkowym, które wówczas zostały podjęte, no, musiały doprowadzić też do dość ciężkich skutków, które z punktu widzenia dzisiejszego są często krytykowane, oceniane dość negatywnie. Nie jestem tutaj ekonomistą, jestem historykiem, więc tutaj nie chcę wchodzić typowo w polemikę, co można było lepiej zrobić, co gorzej, bo raczej sam bym tego lepiej nie zrobił. Natomiast rzeczywiście otworzenie tak naprawdę Polski na nowe możliwości, na zachód, na inwestycje zagraniczne, no musiało się wiązać z pewnymi kosztami, bo z jednej strony okej, uwalniamy ceny, tylko co się dzieje, jeśli się uwalnia ceny, jeśli nie są sterowane? No one idą do góry. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka nie wraca na właściwe tory. Wiele tak naprawdę przedsiębiorstw, które do tej pory były państwowe, no też nie były przygotowane na tą konkurencję, na otwarcie się. Więc tu możemy śmiało powiedzieć, że kto był przygotowany, to miał szczęście, a kto uczył się ekonomii, kto jeszcze nie do końca rozumiał reguły tego świata, no to rzeczywiście miał te problemy. W każdym razie, co się stało? Tak naprawdę pierwsze decyzje doprowadziły do tego, że po pierwsze spadły dochody, bo rzeczywiście jeśli następuje restrukturyzacja przedsiębiorstw, no to oczywiście tak naprawdę często te przedsiębiorstwa znajdują się w o wiele, wiele gorszej sytuacji. Spada produkcja przemysłowa, tu powiedzmy sobie szczerze, o 1/4. O bezrobociu, no to już w zasadzie wiele powiedziano. Myślę, że tutaj i słuchacze, niektórzy pamiętają do tej pory, jak te kolejki, prawda, przed urzędami pracy z lat 90. rosły, piętrzyły się. No to jest takie czarne wspomnienie. Niemniej jednak, co się wówczas stało? Zanotowano też wzrost gospodarczy. Ale o tym wydaje mi się, że to można z pewnością mówić trochę więcej. W każdym razie to była taka typowa, jak to się później przyjęto określać, terapia szokowa. I dla społeczeństwa, i dla rządu.
7: Co masz na myśli, mówiąc, że to była taka terapia szokowa dla społeczeństwa?
6: No przede wszystkim z tego względu dla społeczeństwa, że jakby nie patrzył, mówimy o osobach, które tak naprawdę większość swojego życia, przynajmniej jeśli mówimy o tym pokoleniu w wieku produkcyjnym ówczesnym, żyła w realiach gospodarki centralnie planowanej. To jest dość ważne, bo jeśli rozmawiamy na przykład z naszymi rodzicami, no to jak oni wspominają Polską Rzeczpospolitą Ludową, no nie było bezrobocia, wszystko było powiedzmy planowane, każdy miał pracę. To jest oczywiście z punktu widzenia ludzkiego bardzo fajne. Tylko że z punktu widzenia na przykład księgowych już niekoniecznie, bo widzimy, że to wszystko może doprowadzić bardzo szybko do kryzysu, jeśli przychodzi zła koniunktura. I terapia szokowa cechowała się tym, że po pierwsze to było gwałtowne odcięcie się od tych hamulców, które w dotychczasowym modelu gospodarczym funkcjonowały i doprowadziły do takiej, i to wszystko doprowadziło do takiej, nazwijmy to roboczo, wolnej Amerykanki. To znaczy ludzie musieli bardzo szybko nauczyć się tych właśnie nowych reguł, o czym mówiłem. A to było trudne, bo nagle się okazuje, że co, możesz założyć firmę, musisz sobie szukać pracy, nikt ci nie pomoże, musisz spróbować zrobić to sam. ceny rosną, co się w ogóle dzieje, prawda? Czyli tu widzimy bardzo dużo zmian w krótkim czasie. No, nowa rzeczywistość, nowe realia. Ludzie musieli się tak naprawdę uczyć na nowo reguł gry na rynku pracy, w sferze ekonomicznej, także to były naprawdę ciekawe czasy, można powiedzieć, choć oczywiście trudne i między innymi dlatego związane z krytyką, że owszem, kiedy w Warszawie przeprowadzano te reformy, no to jednak ludność nie do końca rozumiała ich, no bo jednak kto miał to wyjaśnić? U nas nie ma jakby kultury tego, że mówimy wyborcom, co robimy, dlaczego robimy i jak należy, jakie kroki należy podjąć. Tego nie było, tak chciał Jacek Kuroń, kiedy była transformacja ustrojowa w Polsce, ta najgłębsza, żeby tworzyć regularne programy telewizyjne, w których rząd tłumaczy, co robi i dlaczego. No to jest piękna idea, no ale mało który rząd chce i ma czas się tłumaczyć, bo no po prostu ludzie mogą nie zrozumieć, coś może stać źle odebrane. Także dlatego właśnie tutaj mówimy o takiej terapii szokowej.
7: Dobrze, no to teraz przejdźmy sobie do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli transformacji gospodarczej, którą przeprowadził Leszek Balcerowicz, czyli tak zwany plan Balcerowicza. Jakie właśnie reformy zakładał?
6: To znaczy, to był pakiet, ja powiedziałem 11, ale w gruncie rzeczy 10 ustaw, które zostały przez Sejm tak naprawdę jeszcze w 89, można powiedzieć, zaproponowane. I generalnie, na czym one polegały? One obejmowały dość szeroką strukturę gospodarczą, bo z jednej strony odnosiły się do kwestii takich typowo państwowych, czyli między innymi to, że bank centralny nie może finansować tego zadłużenia. Także to były takie kwestie zarządzające, likwidacja monopolu państwowego, jeśli chodzi między innymi o handel zagraniczny, kwestia postępowania upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a więc takie typowo kwestie administracyjne. No ale też parę ustaw odnosiło się typowo już do samych kwestii obywateli, czyli między innymi likwidacja czegoś takiego, prawda, jak to, że nie mamy bezrobocia, bo to jest po prostu, to było trochę zaklinanie rzeczywistości, ale to był jeszcze ten model komunistyczny, prawda, obowiązek pracy. Oczywiście możemy to usankcjonować, natomiast w tym przypadku nie zmieniało to faktu, że okej, bezrobocie się zaczyna, mamy wolny rynek, więc trzeba też jakoś przygotować się do pomocy tym ludziom, prawda? A jak to zrobić? No, są zasiłki dla bezrobotnych, biura pośrednictwa pracy. Trzeba było tak naprawdę stworzyć cały model od początku. I w tych 10 ustawach zawarły się rzeczywiście te kwestie, które były dość istotne właśnie w tym przypadku. Ale co więcej, no musimy też pamiętać o jeszcze sferze podatkowej, bo tutaj też między innymi wchodziły kwestie bodajże, jak dobrze pamiętam, 40% podatku, co tam jeszcze były kwestie ujednolicenia w ogóle zasad tych podatkowych, także to było stworzenie systemu na nowo, tak najprościej można powiedzieć.
7: Teraz chciałabym przejść do tego, jak te wprowadzone reformy wpłynęły na przemysł na Podkarpaciu, czyli proces prywatyzacji lokalnych zakładów. Jak właśnie ta transformacja wpłynęła na największe zakłady przemysłowe? Mam tu na myśli Mielec, Stalową Wolę, Sanok, Rzeszów.
6: Znaczy przede wszystkim z pewnością należy pamiętać o tym, że te spółki znalazły się o tyle w nowej sytuacji, że stały się spółkami akcyjnymi, mającymi właścicieli albo państwowych, albo z czasem prywatnych. No mamy przykład m.in. Huty Stalowa Wola, która pozostała oczywiście w rękach państwowych, ale już ta struktura się zmieniła, bo jest jednak spółką akcyjną, więc ten model jej funkcjonowania musiał być z automatu nieco innym. Ale też przede wszystkim, co więcej, no z racji, jeśli spółka wchodzi powiedzmy na giełdę albo generalnie zmienia się jej model, no to szukamy sposobu, żeby były one w jakiś sposób opłacalne, prawda, aby generowały zyski. I tu była właśnie ta kwestia. Jedne zakłady można było łatwiej przystosować, no bo jednak przemysł zbrojeniowy, czy przemysł generalnie, czy przemysł, no generalnie mówimy o metalurgiczny, o, tu brakowało mi tego słowa, no to są gałęzie przemysłu, które w jakiś sposób mogły się utrzymać z prostej przyczyny, no bo one były, powiedzmy, że bardziej traktowane jako takie strategiczne, prawda, przy tej gałęzie przemysłu. No ale już jeśli mówimy o tym przemyśle typowo przetwórczym, No to już z tym było różnie. I jak to mniej więcej wyglądało? No, z pewnością Podkarpacie mogło oberwać, mówiąc tak kolokwialnie, ze względu na to, że po pierwsze zmieniła się trochę kwestia rynku zbytu, jednocześnie też, co więcej, no, kwestie lokalizacyjne tutaj akurat to nam trochę wspomagało z racji tego, że teren przygraniczny, więc warto było generalnie w niego inwestować. Natomiast z drugiej strony infrastruktura leżała w tamtym czasie. No musimy pamiętać, że wtedy ta infrastruktura nieco inaczej wyglądała, nie było niektórych dróg, dzięki którym można było szybko dojechać z punktu A do punktu B. To z kolei stawiało nas troszkę na takim niekiedy marginesie, co musiało oczywiście doprowadzić do tego, że trzeba było ciąć koszty. A skoro cięto koszty, no to jedne zakłady się musiały przystosować i ograniczyć zatrudnienie. Tak było m.in. w Mielcu. Ale też i te zakłady musiały się zmierzyć z...
7: Tutaj mówisz o WSK.
6: Tak, tu mówię o WSK, zarówno tym mieleckim, jak i też w jakiś sposób rzeszowskim, choć akurat ich dzieje były troszkę zróżnicowane, jeśli mówimy o te lata 90. i 2000. No i też kwestie związane z kosztami, prawda? Ja wspomniałem tutaj o tym, że rachunki rosną, no i rachunki płacą jednak nie tylko ludzie, ale i przedsiębiorstwa. I to też było pewne wyzwanie dla zakładów pracy. No też musimy pamiętać o tym, że skoro jesteśmy na Podkarpaciu, no to w dalszym ciągu jeszcze mieliśmy coś takiego jak PGR-y, czyli te Państwowe Gospodarstwa Rolne, i z nimi też coś trzeba było zrobić. Ja do tej pory pamiętam, zawsze jak wjeżdżam do Podprzemyskich Chryboty, czy to jest taki budynek starego PGR-u jeszcze, który tak troszkę można powiedzieć kłóci się z tym obrazem takiej typowej wsi, bo mówimy tutaj o takim troszkę, nie chcę mówić bloku, bo to by wprowadzało słuchaczy w błąd, biorąc pod uwagę, jakie bloki mamy w Rzeszowie czy w miastach generalnie po mnie, ale rzeczywiście dość specyficzny. W każdym razie mówię o tym dlatego, że pamiętajmy, że w PGR-ach zatrudnionych było naprawdę wiele osób, w tym na terenach dzisiejszego Podkarpacia, bo tu też pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie mówimy o jednym województwie, tylko o kilku województwach, które powiedzmy były połączone pewnymi elementami, takimi właśnie jak między innymi to, że tu w Rzeszowie były uczelnie wyższe, Politechnika i tak dalej. Więc to nas może w jakiś sposób jednoczyło, ale też jednocześnie dzieliły inne kwestie. W każdym razie no to wszystko musiało się przekładać na to, że skoro były reformy, no to osoby, niektóre osoby traciły pracę, a to co sprawiało? Co sprawiało to, że spora część osób szukała sobie nowego życia i przez to też sporo osób z Podkarpacia musiało wyjechać. No, znalazłem opracowanie jednego z historyków, który porównywał tę falę migracyjną z lat 90. i początku 2000. do tej z lat 20., 30., kiedy jeszcze Polacy ruszali do Stanów Zjednoczonych. Także tutaj rzeczywiście Podkarpacie bardzo mocno musiało się zmierzyć z tym kryzysem migracyjnym. Także jeśli mówimy tutaj też o PGR-ach, no to wydaje mi się, że można się odwołać jak zawsze do filmografii i tu mieliśmy taki film między innymi z Markiem Kudratem. Pieniądze to nie wszystko. Nie wiem, czy kojarzysz może.
7: No niestety muszę chyba nadrobić filmowe zaległości.
6: Tam jest taka dość ciekawa, troszkę groteskowa fabuła, jak to w tamtych czasach bywało. Ale chodziło o to, że tamten przedsiębiorca został porwany przez grupę byłych pracowników PGR-u. Także to właśnie troszkę taki obraz tej wsi, która bardzo mocno ucierpiała na skutek tych reform. I chodzi właśnie o to, że w momencie likwidacji PGR-u powstała spora grupa osób bezrobotnych właśnie na tych terenach wiejskich. I często z pogardą ludzie patrzą na mapę wyborczą, dlaczego ci głosują na tych, a nie na tych, czemu ci mają poglądy bardziej takie, a bardziej takie. Natomiast to właśnie częściowo wynikało z tego, że nie wszyscy mieli możliwości do przystosowania się do tego tempa reform. Tutaj mówimy też w szczególności o wsiach, gdzie nie było dostępu do uczelni wyższej, no nie każdy mógł sobie też pozwolić na studia.
7: A i ten transport, to ta komunikacja między wsią a miastem też była różna.
6: Tak, to były te tereny, w zasadzie do chwili obecnej mówi się o terenach wykluczonych. I to wszystko tylko generowało problem, bo powstały pustynie z bardzo wysoką stopą bezrobocia, gdzie tak naprawdę nie było możliwości, często ci ludzie byli uwięzieni w tych realiach. A jeśli tak, no to co, no młodzi ludzie jeszcze mogli wyjechać, a osoby, które wciąż były w sile wieku, ale już powiedzmy niekoniecznie gotowe na zmiany w innym mieście, no, zasilały tą grupę osób bezrobotnych często.
7: Wiemy, na jakim, jaki procent miała właśnie wtedy stopa bezrobocia na Podkarpaciu, czyli tam w pierwszej połowie lat 90. Bo chciałabym to porównać jakoś do tego, co mamy na przykład teraz.
6: Dysponuję tutaj w zasadzie danymi porównawczymi z racji tego, że trudno oszacować bezrobocie na województwie podkarpackim, którego wówczas jeszcze nie było, ale mogę podać takie dane szacunkowe. No, biorąc pod uwagę fakt na przykład, że w 1995 roku, kiedy w Mielcu powołano strefę gospodarczą, bezrobocie tam w powiecie mieleckim samym wynosiło 20%. Czyli tutaj rzeczywiście mówimy o tych terenach okołomiejskich, czyli jeśli tam było 20, no to możemy stwierdzić, że po 20 kilka procent w każdym takim powiecie. No i w rezultacie mówimy tutaj rzeczywiście, że 1/4, 1/5 osób miała problem ze znalezieniem pracy. I dlatego właśnie, jak tutaj wspomniałem o tych strefach gospodarczych, no to to właśnie też była w jakiś sposób metoda radzenia sobie z tym kryzysem zarówno w Mielcu, jak i w Rzeszowie też między innymi. No tak naprawdę do chwili obecnej te strefy gospodarcze są w jakiś sposób realizowane, zakładane, powstały kolejne i one rzeczywiście działały. Dlaczego? Dlatego, że no akurat ja wspomniałem tutaj w tym przykładzie Mielca w 95 roku. Natomiast kilka lat później to bezrobocie już wynosiło tam 12%. Więc to rzeczywiście też warto wspomnieć o tym, że to były gigantyczne problemy, ale też przejściowe i wynikające z tego, że pewne reformy po prostu musiały zostać zrealizowane. Później, kiedy już ta koniunktura się polepszyła, kiedy staliśmy się gospodarką konkurencyjną względem pozostałych państw, m.in. europejskich, no to już rzeczywiście sprzyjało to inwestycjom, pojawiły się zakłady zarówno nasze rodzime, jak i też zachodnie i w rezultacie powoli ta sytuacja gospodarcza wracała, można powiedzieć, do normy, a w zasadzie się poprawiała.
7: Na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy o planie Balcerowicza i jego właśnie pomysłach na transformację gospodarczą Polski. Jak generalnie, jak długo wprowadzane były te zmiany i w Polsce, i na Podkarpaciu?
6: To znaczy przyjmuje się, że chociaż ja wspomniałem, że Balcerowicz był ministrem finansów w latach 90-91, w tamtym okresie, to jednak jeśli mówimy o samych reformach gospodarczych w Polsce, no to tutaj tak naprawdę podaje się daty graniczne 90-93, czyli ten można powiedzieć okres nie tylko kiedy te reformy były wdrażane, ale również kiedy można było zaobserwować pewne pierwsze efekty. I w tym przypadku no to rzeczywiście 93, aczkolwiek no też pamiętam, że tak naprawdę inflacja, kwestia inflacji, no to czas jeszcze kolejnych paru lat, prawda, tak naprawdę w 95 nastąpiła denominacja i wtedy można...
7: Obcinaliśmy zera.
6: Tak, obcinaliśmy zera. No to jest takie duże uproszczenie, bo tutaj wszystko zależało tak naprawdę też od kursu dolara amerykańskiego i konkretnych regulacji, ale rzeczywiście no, można powiedzieć, że te nominały, którymi się zaczęliśmy posługiwać, były już troszkę mniejsze. Łatwiej je można było policzyć.
7: Wcześniej wspominałeś, że ludźmi, których najbardziej dotknęły te zmiany, właśnie ta transformacja gospodarcza, były osoby mieszkające na wsi, mieszkańcy wsi. A które branże ucierpiały najbardziej?
6: Tak naprawdę trudno wskazać jakąś konkretną, dlatego że tak naprawdę reformy odnosiły się do wszystkich przedsiębiorstw i każde musiało okresowo zapłacić, że tak powiem, frycowe. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, jeśli miałbym tutaj wskazać, które najmocniej, tak szczególnie, to bym wskazał rzeczywiście branże przetwórcze, meblarskie, usługowe. To były takie sektory, gdzie rzeczywiście z racji tego, że tutaj nie było takiej kroplówki ze strony państwa, no to rzeczywiście te branże musiały najmocniej ucierpieć. Ja tutaj wspomniałem, nie pamiętam już, czy wspominałem między innymi o zakładzie przetwórstwa ryb w Przemyślu, które akurat na przykład upadły, czy jeszcze o innych powiedzmy firmach meblarskich z regionu, ale czy też jednocześnie wiadomo, że w tamtym okresie bardzo mocno ucierpiał Autosan, między innymi Sanocki. Więc to tak naprawdę nie było, można powiedzieć, jednego przepisu na to, które branże najmocniej odczuły. Aczkolwiek faktem jest, że można powiedzieć, że najszybciej rzeczywiście pozbierały się przemysł metalurgiczny, gumowy też, bo na Podkarpaciu też akurat mamy między innymi Gumat swego czasu, zresztą do tej pory działający. Także no można powiedzieć, że ta branża typowo przemysłowa, związana z takim przemysłem ciężkim, ona akurat najszybciej się pozbierała, można powiedzieć, w ten sposób. Zresztą akurat jeśli mówimy na przykład o hucie Stalowa Wola, no to ona tak naprawdę, powiedziałbym, że te lata 90. nie były wcale dla niej takie złe.
7: Dobrze, no to chyba to jest ten moment, w którym przejdziemy sobie do rozwoju przedsiębiorczości na Podkarpaciu, właśnie tych nowych kierunkach gospodarki po 89. Jak właśnie rozwijała się ta przedsiębiorczość na Podkarpaciu w tych latach?
6: Zasygnalizowałem nieco wcześniej, że ten region dzisiejszego Podkarpacia miał kilka atutów. Z jednej strony była to lokalizacja, o której wspomniałem, czyli taka
7: przygraniczna.
6: Także warto wspomnieć o tym dziedzictwie COP-u mimo wszystko i generalnie o tradycjach przemysłowych, również tych PRL-owskich. I to były, można powiedzieć, takie główne rzeczywiście elementy, które mogły w jakiś sposób stymulować ten rozwój gospodarczy, ale też był jeszcze jeden powód. To znaczy, ja wspomniałem tutaj o tym, że upadały PGR-y, że zmieniała się nieco struktura. No ale w dalszym ciągu ten region dzisiejszego Podkarpacia, no to ogromne tereny do zagospodarowania. I to był duży właśnie sukces akurat w zasadzie całego regionu, że miał co zaoferować w ten sposób, bo okej, może w tym okresie jeszcze nie dysponowaliśmy odpowiednią infrastrukturą, ale planiści mogli szybko zauważyć, że warto jednak stworzyć coś od podstaw. I jakie branże tak naprawdę można wymienić wśród tych, które najmocniej, które stały się, nazwijmy to, wizytówką naszego regionu? No z pewnością inwestorzy zauważyli, że jest bardzo duży potencjał oczywiście z jednej strony na technologię lotniczą, no bo po prostu mamy te dawne zakłady WSK, więc tak naprawdę to, co należy zrobić, to po prostu unowocześnić te zakłady i przystosować do tych nowych realiów, ale też i między innymi elektromobilność, no tutaj między innymi możemy wskazać właśnie te zakłady także transportowe w jakiejś stopniu. No i oczywiście sektor usługowy, który w każdym tak naprawdę regionie może na swój sposób, ale jednak się musiał w jakiś sposób rozwijać. Także powiedziałbym, że to były branże bardzo nowoczesne i takie, które bardzo często może nie tworzone były od podstaw w naszym regionie, ale które nieco zmieniały jego oblicze. Te strefy przemysłowe, które znamy obecnie, no to zdecydowanie różnią się od tego, czym były w tamtym czasie. To było takie, można powiedzieć, nieśmiałe, początkowo nieśmiałe budowanie, które z czasem przekształciło się w całe, można powiedzieć, nazwijmy to, doliny przemysłowe. W każdym razie rzeczywiście

0: podatki były albo niskie, albo w ogóle przedsiębiorcy byli z nich zwolnieni, jeśli mówimy o konkretnych branżach. Często jest dyskusja w Polsce, dlaczego dane zagraniczne przedsiębiorstwa płacą niższe podatki, czy w jakichś tam, powiedzmy, konkretnych przypadkach w ogóle ich nie płacą. No to jeszcze był ślad, to jest jeszcze ślad po tych reformach z lat 90., kiedy starano się zachęcić zagraniczne koncerny do inwestycji na tym terenie. Czyli między innymi właśnie planami, pokazywaniem im, gdzie będą powstawać drogi kolejne, gdzie, jaki jest plan na infrastrukturę, dlaczego warto przede wszystkim inwestować tutaj, a nie na przykład w innych krajach. Oczywiście teraz, jak już się rozwinęliśmy, jak już ta struktura i podatkowa, i ekonomiczna się nasza zmienia, no to też nie jesteśmy już tak konkurencyjni przed nimi, jak byliśmy wówczas, no bo wtedy byliśmy tak naprawdę na dorobku. Dzisiaj jesteśmy krajem, wydaje się, już rozwiniętym, w związku z czym też te realia się zmieniły.
1: Czy to jest tak, że ta transformacja gospodarcza z lat 90., ona zakończyła się w latach 90., czy możemy mówić o tym, że trwa nadal?
0: To jest w ogóle ciekawe pytanie z racji tego, że tak naprawdę jeśli rozmawiamy o szeroko rozumianej w ogóle transformacji ustrojowej, bo transformacja gospodarcza jest tak naprawdę częścią tego problemu, no to w gruncie rzeczy nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma podręcznikowo jakichś takich elementów, które by wskazywały jasno, że dany kraj zakończył swoją transformację. No, ja mogę powiedzieć, że o tym samym rozmawiają Czesi, Węgrzy. Tak naprawdę, mimo że wszystkie te kraje naszego regionu już teoretycznie uważają się i są częścią świata zachodniego, to jednak nie mogą dojść do tego, czy ta transformacja się już zakończyła.

0: Reklama.
1: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: I po reklamie.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania?

0: Enero. Zapraszamy. Jasionka 885. I sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. O tej porze już na pewno, ale żeby nie było. Wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na start? O, myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon For Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szare światy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essen.
0: Teraz to, czyli 13 minut po 23. Sprawdzimy, czy porobicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Estę jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. A już niedługo północ i premiery.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum Westy, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz w Esce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem w Esce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot Chili Peppers, zresztą sami posłuchajcie. Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. A w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bascom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie. Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity. Zaczynają się w SC, tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północy to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.

Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Escalive Remix. Escalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Escalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce. Autopromocja. Reklama.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć. A zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.
0: To jest...

0: Tiesto, Zachi, Teleten już dobrze znamy to Turn the Lights Off, ale może my odpalimy teraz kolejny? Co wy na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego, jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć, zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano David, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz z artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armin van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Top Low i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier. To m.in. Grammy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwsi, a do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać. Na Messengerze można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest koniec.

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek. Sexy Magic, tak się to nazywa. Nagrali go Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie Gorącej Dwudziestki, potem też Esca Live Remix. Będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia. Pa, pa!
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych

0: CSK Rzeszów.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę mieć

0: Eska Rzeszów.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.